0: wieku dojrzałym człek w uczuciach jest stały.
1: A urodą w tym wieku jest twa mądrość, kolego.
0: I choć ciało już marne, to panienki figlarne tak nas kuszą urodą co dnia.
1: Bo niestety kobiety włączyliśmy do diety
0: i na zdrowie na pewno wychodzi to nam.
1: Czasem jednak wspomnienia, jakieś senne marzenia
0: ściągasz z

tych miasteczek nie ma już. Okrył niepamięci kurz te uliczki, lisie czapy, kupców rój. Płotek z kozą żywicielką, krawca szmula z brodą wielką. Co jak nikt umiał szyć ślub.